0: Reklama.
1: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
3: Ale gdzie?
4: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
2: Jeden bilet, max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu max.
3: Jak to ze wszystkich?
4: Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parku.

0: trakcji wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
1: Jak to ze wszystkich?
2: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parku.

0: kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
2: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji?
3: Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
4: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
1: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
9: Dzień dobry, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Witam się z wami w ten piątkowy poranek, ciepły poranek, 18-19 stopni. W tej chwili widzimy na termometrach we Wrocławiu, ale to będzie kolejny upalny dzień. Do 33 nawet mają powędrować słupki rtęci. Dużo słońca dzisiaj w ciągu dnia zapowiadają nam ludzie od pogody, także dzień bardzo podobny do wczorajszego. IMGW ostrzega przed upałami. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, o kremach z filtrem, o zapomniałem, no i o nakryciu głowy.
8: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
10: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
11: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
12: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

0: wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
1: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

0: prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabienia karty zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
3: SK2 Sport.
1: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Grupę E zakończyło na drugim miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze mecz, ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawym. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
4: Dwie, prawie trzy minuty po godzinie 6:00. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca Honorata Skarbek.

Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolna, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają. Ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo. I 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje, ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień

0: szkoły wystawia się świadectwa. Rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny. Czasem dobre, czasem niedobre. A przeważnie takie sobie. No przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tę okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy. Ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo. Proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie.
1: SK2.
0: Tylko umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. O. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na Messengery. Tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No i już się zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefon od was na 72682686. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiamy ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie temu komuś, temu czemuś? Proszę bardzo, zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

0: No bójcie się, moi drodzy, jeżeli jedziecie sobie na wakacje na Sardynię, to uważajcie, co przywozicie z tych wakacji. Okazuje się, że na Sardynii wywóz piasku, muszli i kamieni z wyspy jest traktowany jako kradzież, a za próbę tej kradzieży grozi grzywna od 500 do nawet 3000 euro. Tak więc proszę dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem, jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty o

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź

0: środy 1 lipca.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Nie bądźcie jak ja i nie zapomnijcie ze sobą kremu z filtrem, bo ten dzisiaj może się przydać, jeśli będziecie gdzieś na zewnątrz przez dłuższy czas, choć do tego raczej nie namawiam, bo 33 stopnie nawet maksymalnie mają pokazać dzisiaj wrocławskie termometry w cieniu, a w słońcu, którego nie zabraknie, oczywiście o wiele więcej, butelka wody to przynajmniej taka litrowa się przyda. Na ulicach Wrocławia zaczyna się robić powoli coraz ciaśniej, oczywiście stoi już Opolska, także cierpliwości między innymi w tym miejscu we Wrocławiu.
9: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. A ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
12: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe to jesteśmy jak w puszce.
11: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. A w taką pogodę warto wybierać lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK.

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R. od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R. znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było, a znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. Eskad.

0: już po siódmej gramy o piłkarski raj. Piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży. Meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko. No i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej, mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam, sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Total.

0: Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
1: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
2: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mam takie wrażenie i mam nadzieję, że nie jest ono złudne, ale są mniejsze korki na ulicach Wrocławia. Stoi co prawda Opolska, ale poza tym jakichś wielkich utrudnień nie widać. Mokronoska, Karkonoska standardowo nieco więcej was widać, też Most Milenijny, ale bez tragedii. Za to tragedia, jeśli chodzi o prognozę pogody, bo będzie upalnie, na to trzeba uważać. Butelka wody, nakrycie głowy i krem z filtrem to podstawa dzisiaj. 33 stopnie maksymalnie mają pokazać wrocławskie termometry.
1: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
3: Minęła 7, Paulina Horwatowska w Sonius Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
4: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
3: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
6: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
7: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
8: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
5: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
3: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
9: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
10: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
3: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
0: SK2 Sport.
3: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6 miejsce.
11: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam, dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: Bo powiedzmy sobie szczerze, kto odrabiał pracę domową? No chyba nie uczeń.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę, czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: I już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie. To zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo, szukamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11. No, po 11. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11? 11. No, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: A wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali. 25 minut po siódmej.
1: SK.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą.

0: Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
7: Zdecydowanie wielu z nas zrobiło sobie dzisiaj wolne i nie wyjechało na ulicę Wrocławia, bo korków prawie podkreślam, nie ma. Stoi oczywiście Mokronoska czy Karkonoska, ale te korki zdecydowanie mniejsze, trochę śródmiejska na Armii Krajowej Doborowskiej. Na to trzeba uważać. Kierowcy też jakiś lekki korek za kątami w kierunku Wrocławia na A4. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 33 stopniach i upałach dzisiaj we Wrocławiu, więc na to trzeba uważać. Nakrycie głowy na pewno się przyda.
6: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
8: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: No to mamy 7:37. Robimy, moi drodzy, odjazd. Czyli zaczynamy nasze PKP. Pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana. I pozdrawiacie kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy. Bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobrze dnia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękuję.

0: Dziękujemy bardzo. A kto pozdrawiał?
1: Marcin.
0: Marcin, świetnie. Dobra, lecimy dalej. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo? Nie ma. Oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Dzień dobry, Przemek z tej strony. Cześć, witam Was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam. Trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i Was też pozdrawiam w radiu. Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
2: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy. No. Dzięki bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinę.

0: radiu, trzymajcie się.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrego piątku.
1: No to odbieramy, no. Dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinę.

0: lecimy dalej. Halo, halo. O, rozłączę. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
1: Witam Radio SK 2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. No jak na stacji ludzie, ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podskórnie. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
1: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć, Krystus.
2: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku, piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
2: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
2: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
3: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam z pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście.
4: SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć, król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not to be.

Oskar Tims w kawałku, hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: 3, 2, 1.
5: Hurra! Tato, wylądował!
6: Ale co?
5: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
5: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
5: Tylko 300 metrów od Go Jump!
7: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
8: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
7: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.

0: 1 lipca.
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
6: Powoli zaczyna się was robić nieco więcej na wjazdach od południa, w szczególności Mokronoska, Karkonoska czy Opolska kierowcy, ale poza tym jakiejś wielkiej tragedii na ulicach Wrocławia nie ma. W centrum trochę plac Społeczny i Traugutta się przytyka w kierunku oczywiście Dominikańskiej. Prognozy pogody niezmiennie mówią o upałach dzisiaj i ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie naprawdę gorąco, 34 stopnie nawet mają pokazać słupki rtęci w cieniu, a słońca dzisiaj nie zabraknie. Butelka wody na pewno się przyda.
5: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
7: Zbliża się 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek.

0: Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
1: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Sfyrydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
3: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
2: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu dwóch dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
1: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
4: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
1: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
5: SK2 Sport.
1: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale rozegrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
6: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali. Dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają. I taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

polska2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak powiem 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu, podczas gdy kuracjusze z NFZ-u mają okrojone posiłki i brak szwedzkiego bufetu. I choć jakość jedzenia, jak pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. SK2.

0: A ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto mnie dzisiaj zaskoczy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A będzie to albo Ewa, albo nie Adam, tylko Artur. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. No to dobrze, to moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję dla każdego z Was, mam problem z odmienianiem, dobra. Każde z Was dostanie ode mnie po literce z tego koła. O, w ten sposób. A później Wy musicie podać hasło zaczynające się na daną literę w danej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Wszystko jasne.
0: Mamy. Dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: Prawo.
0: Prawo. Proszę bardzo.
4: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to. Mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
4: R. R, okay.
0: R, jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówię literki R. No, dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
4: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Rzeszów.
0: Znana postać.
4: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
4: Róża.
0: Kolor.
4: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
3: No zobaczymy.
0: No zobaczymy, zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
3: Kręcimy.
0: W którą stronę?
3: Tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra.
3: No.
0: Prawą. No, dobry jesteś. Jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z. Ostatnia litera. No to jak?

0: Wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu, uwaga, literka Z dla ciebie, to poproszę państwo.
1: Zambia.
0: Miasto.
1: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
1: Zorro.
0: Imię.
1: Zenek.
0: Roślina.
1: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
1: Za trudny
0: ten zawilec. I przez zawilec, a może dzięki sobie, Ewa wygrywa dzisiaj prezent parzenia wartości 500 zł, bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
2: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
2: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od ciebie jakieś pozdrawianka dla kogoś?
1: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla was.
0: No i elegancko. I dla was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ciemno to nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
5: Kto zwalcza ból?

ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu.

No jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu.

0: brzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
13: Nie do końca jestem pewny, czy to przez to, że jest piątek, czy to przez to, że jest ostatni piątek roku szkolnego. Korki na ulicach Wrocławia są, ale naprawdę malutkie w porównaniu do tego, co widzimy na co dzień. Mokronoska, Karkonoska i Opolska się przytykają, w centrum trochę Trauguta, musicie postać oczywiście Drobnera, Dibła, uważajcie na remonty. Dzisiaj naprawdę upalnie będzie we Wrocławiu, 33-4 stopnie zobaczymy na termometrach, a w słońcu temperatura odczuwalna jeszcze wyższa, więc zakrywajmy chociaż głowę.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
14: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych, ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
15: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
16: Nie mam pracy.
17: A ja do Włoch leczę.
18: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
19: Będę jechał z rodzicami na camping.
20: Mam ranczo swoje w lesie. I właśnie jeden po samochód.
14: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
21: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
14: Bardzo.
21: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to, to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów. Galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna. 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga, kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki.
0: Też
1: taka
0: miałem
1: już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mi zbudowano po prostu.
0: No, też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym
0: czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: 1 lipca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: 1 lipca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
10: Ruch we Wrocławiu odbywa się w miarę spokojny, spokojnie poza Opolską, na której doszło do stłuczki i ciężko jest wjechać do miasta. W przeciwnym kierunku też się trochę przytyka. Dzisiaj naprawdę upalnie będzie we Wrocławiu. 34 stopnie nawet mogą pokazać wrocławskie termometry i to do tego w cieniu, bo słońca też będzie dużo i tutaj może być jeszcze gorzej. Także pamiętajcie o kremach z filtrem, pamiętajcie o nawadnianiu, pamiętajcie o nakryciu głowy. Tak, wiem, że powtarzam to przez cały dzień i powtarzać jeszcze będę, bo trzeba dbać o swoje zdrowie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
11: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2.

0: Najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4000 zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują grozę zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
1: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie. Poza tym ratownicy też często są poszkodowani i ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
0: Mówił Przemysław Rembielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
2: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
3: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
4: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
2: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
4: Z znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
2: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
0: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
5: SK2 News, Wrocław.
6: Krzysiek Staszkiewicz. Uwaga kierowcy i pasażerowie, jutro rusza kolejny remont torowiska we Wrocławiu. Chodzi o ulicę Trzebnicką. W związku z pracami linie 1 i 7 pojadą przez most Osobowicki, a linia 8 przez most Warszawski. Prace potrwają planowo 12 tygodni. Lody za świadectwo z czerwonym paskiem. Stowarzyszenie Tak dla Edukacji zaprasza do Trzebnicy i Obornik Śląskich na darmową gałkę dla najwybitniejszych uczniów. Akcja potrwa dzisiaj do wyczerpania limitu 100 porcji. Szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Tak dla Edukacji.
7: Minęła 9:00. W tej godzinie mam dla Was sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyrzy.

Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan? Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pierogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi.

przypadku kompozytora Jana Kantego Pawłuszkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było.

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: najtaniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik, a do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie. W umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i Twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
6: Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
8: 3, 2, 1.
9: Ale co?
10: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
9: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną

0: Rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
10: Upał będzie nam doskwierał nie tylko dzisiaj, ale przez cały weekend we Wrocławiu i na to trzeba uważać. Przed tym ostrzega też IMGW. Dzisiaj 33, może 34 stopnie, jutro 37, a w niedzielę nawet ponad 40 stopni mogą powędrować słupki rtęci. Mówimy oczywiście o temperaturach w cieniu, a w słońcu, którego nie zabraknie, może być jeszcze gorzej, więc na to trzeba uważać. Nie wychodźmy, jeśli nie musimy. Krem z filtrem, nakrycie głowy i woda to podstawa, jeśli już musimy gdzieś wyjść. Chowajmy się w cieniu.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
11: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany. Pacjenci są w szoku, a pracownicy korzystają z pomocy psychologa. Szpital działa normalnie.
12: Jest to przerażające tak naprawdę.
13: Tragedia. Ty

0: Zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
1: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
0: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
2: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
3: Jest się czym pochwalić?
4: Nie.
5: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić?
6: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
3: Teraz można już się skupić na wakacjach.
6: Na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
3: Wzruszający moment?
6: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie. I będzie mi brakować tego.
3: Przed wami szkoła średnia.
5: Tak, no.
2: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
7: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
8: SK2 News, Wrocław.
9: Krzysiek Staszkiewicz. Spartanie powalczą o kolejny bonus. Już dzisiaj na olimpijskim Sparta Wrocław zmierzy się z GKM-em Grudziądz. Wrocławianie mają 6 punktów straty po meczu wyjazdowym. Start spotkania dzisiaj o 20:30. Dolny Śląsk na prowadzeniu w turnieju finałowym Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup. Drużyna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej pokonała już dwie reprezentacje. Dzisiaj w południe w Ząbkowicach Śląskich DZPN zagra z reprezentacją Małopolski. W zespole dolnośląskim gra aż 4 zawodników Baryczysłów. Nie brakuje też zawodnika Iskry Księginice.
7: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie temat tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka-Piątkowy, dzień dobry.
8: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK A2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów. I nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu. Bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa, Anabel.

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół T-Love i I Love You. Gramy wam w Radiu SK 2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK 2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym. A zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: Pierdolisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?

0: I odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!

0: Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: I po reklamie.

0: No sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity. A jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny.

0: Na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wielkie otwarcie sklepu ISK we Wrocławiu.

0: 1 lipca.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
0: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
8: I Pol jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
9: Butelka wody, nakrycie głowy, no i krem z filtrem. Myślę, że to podstawa na ten weekend we Wrocławiu, bo będzie naprawdę upalnie. 33 dzisiaj, 37 jutro, a nawet ponad 40 w niedzielę mają pokazać wrocławskie słupki rtęci. Także będzie gorąco, będzie do tego słonecznie. Kryjmy się w cieniu, jeśli będzie taka okazja. No i jeśli wychodzicie, pamiętajcie, żeby osoby starsze i dzieci uświadomić, żeby no raczej sobie w ten weekend odpuścili. A my jak musimy już wyjść, to oczywiście wybierajmy gdzieś tam miejsca z cieniem.
8: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
10: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła.

0: ulica Kopernika 8.
1: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła

0: Danych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. Dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą. Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
2: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
1: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada.

0: Skąd sobie odpocznę? Będę grał się coś. Skąd co odpocznę sobie trochę?
1: Pośpisz troszkę?
0: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
2: A z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: SK2 News, Wrocław.
4: Krzysiek Staszkiewicz. Kierowcy, musimy liczyć się z utrudnieniami. Już dzisiaj ulicami Wrocławia przejedzie czerwcowa masa krytyczna. O 18 rowerzyści wyruszą z placu Bema i będą kierować się w stronę Hali Stulecia. Jak dodają organizatorzy, zdążą akurat na pokaz fontanny. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego. Wiele osób planuje posłać dzieci na kolonie i wycieczki. Policjanci z Milicza przypominają o możliwości zgłaszania autokaru do kontroli. Listę miejsc i numery telefonów znajdziecie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.
2: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11, za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły. Na początek Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 11.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Szukamy zawziętych, szukamy tych z charakterem, z wielkim ego i z tym mniejszym też, no bo jednak bez przesady. Szukamy zawodników do naszej jedenastki marzeń. SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym, poznają Sławka Peszkę, będzie też szansa na wspólną zabawę z nami, DJ-ami Radia SK i SK2, no i oczywiście też szansa na 10 tysięcy złotych. Ja to wszystko tak wymieniam, a tutaj już mamy Agnieszkę, która bardzo chętnie takie rzeczy przytuli. Cześć Agnieszka.
3: Cześć.
2: Agunia, i to ty zrobisz nie dla siebie, lecz dla pewnej wyjątkowej osoby.
3: Tak, ja to robię
2: osoby.
3: Dla mojego ukochanego, który jest po prostu największym fanem piłki nożnej na świecie i wiem, żeby umarł ze szczęścia.

0: jakby mi się udało. No, a niedługo mamy fajny czas, bo są jego urodziny, więc miałabym przy okazji super prezent.
1: Jak znalazł? Słuchaj, Aga, a czy twój mąż, w ogóle jak ma na imię mąż?
0: Marcin.
1: Marcin. Czy Marcin jest taki, że jak się zapytasz go, w którym roku Polska zdobyła 3
0: wszystko
1: gole,
0: wie.
1: W jakimś... No to wszystko wie, tak?
0: Wszystko wie.
1: Kto kiedy był bramkarzem,
0: myślę,
1: kiedy miał...
0: Myślę, że nawet i pana Pepkę by zagiął nie jakimi różnymi takimi, wiesz, ciekawostkami.
1: To ciekawe, czy jego żona również taka nieugięta i nie da się zagiąć. Agunia, sprawdzamy zagadkę Sławka Peszki. Teraz gotowa jesteś?
0: Tak, tak, tak.
1: Dobra, uwaga, za chwilę odpalam. Pamiętaj, że jak wybrzmi zagadka, będzie cenzura. Po tej cenzurze masz 3 sekundy na odpowiedź i będziemy później sprawdzały. Jesteś gotowa?
0: Dobra, dobra, próbujmy.
1: Dobra, to gramy. Idziemy na żywioł. Uwaga,
0: okay.
1: Puszczam zagadkę.
2: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
1: Co ty powiedziałeś?
0: Nic się nie stało.

0: Jesteś gotowa?
1: Dobra, próbujmy.
0: Dobra, to gramy. Idziemy na żywioł.
1: Uwaga, okej.
0: Okay. Puszczam zagadkę.
2: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: Co ty powiedziałeś?
1: Nic się nie stało.

0: sprawdzamy, czy to rzeczywiście tradycyjne i swojskie. Nic się nie stało. Uwaga. Agunia, niestety, tak się stało, że się nic nie stało, ale mimo wszystko stówka ląduje u ciebie, ale możesz też pozdrowić. Pozdrowić tego, dla którego to wszystko
1: tak,
0: robiłaś.
1: Walczyłam dla ciebie, ale niestety, może innym razem.
0: Może innym
1: super,
0: razem, zdecydowanie tak. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. No jak widać, proszę bardzo, wielkie serducho się ma i z tym wielkim sercem się gra. Szukamy do jedenastki marzeń nadal wspaniałych uczestników. Kolejna szansa już dzisiaj. Szczegóły na sk2.pl.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęczon Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar, u nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie, tylko SKV.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
3: Autopromocja.
4: Reklama. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
11: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
12: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy Ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na Dzień Otwarty Apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.

0: w samo południe.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: 3, 2, 1.
8: Tato, wylądował!
9: Ale co?
8: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
9: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
8: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
9: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
8: Tylko 300 metrów od Go Jump!
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
13: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: zamówieniu wbierzemy butelkę wody, nakrycie głowy i kremy z filtrem. To podstawa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
2: Minęła 12, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
3: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
4: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
3: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
2: Z Haliną Semik z policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do 10 tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
5: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor miejskiego zespołu orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
2: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a jak nieoficjalnie

0: Zdjęcie z kwiatem, który kwitnie niezwykle rzadko, przy tym wydzielając zapach padliny. Jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby tam być, cały proces zakwitania możecie śledzić live na kanale YouTube Ogrodu Botanicznego.
1: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla Was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: to teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszły ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka, Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. No self kręca przed nami.
1: No self kręca. No self kręca. No self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
2: Tak, tak.
3: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
2: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
3: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
2: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
3: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
2: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
3: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
2: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
3: ale
2: co,
3: jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić, zawartości mówię.

0: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
1: Nie, nie powinien, no to, proszę pani.
0: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
1: Nie, nie,
0: no
1: to tutaj... nie, nie, nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
0: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
1: Fantastycznie,
0: do
1: dobrze. Zróbmy tak. No, ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
0: Dobrze, nie ma problemu.
1: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
2: Mogę się zostać wkręcona w radiu Escalowiu.
0: Boże, serio?
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

W weekend ten singiel na pewno wybrzmi na koncercie na Stadionie Narodowym. To nowość promująca długo wyczekiwany album Dawida Podsiadły. Na błysk gramy wam już teraz w Radiu SK2.

0: Zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnes i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
20: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane serce jest OK i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i

0: do środy 1 lipca.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 2, 1.
6: Hurra! Tato, wylądował!
7: Ale co?
6: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
7: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
6: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
7: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
6: Tylko 300 metrów od Go Jump!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Te wakacje pokazują nam, że lato naprawdę potrafi uderzyć. No i będzie uderzenie, i to tropikalnego lata we Wrocławiu. Jutro 37 stopni, a w niedzielę nawet 41 mają pokazać słupki rtęci. Także bierzemy butelkę wody, jeśli gdzieś musimy wyjść, zakrywamy głowę, czapka lub jakaś opaska. No i oczywiście kremy z filtrem to podstawa w ten weekend, żeby się nie spalić. Tym bardziej, że to słońce będzie naprawdę ostre przez ten weekend cały we Wrocławiu i MGW ostrzega.
9: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
11: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec, jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
12: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
11: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożu nieładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
13: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami trapiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
11: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
14: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
11: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
8: K2 News, Wrocław.
10: Krzysiek Staszkiewicz, zanim wyjedziesz na wakacje, oddaj krew. Wrocławskie RCKiK apeluje do dawców. Brakuje grup ujemnych. Wakacje są dla nas specyficzne, mówi dyrektor Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, Jacek Blicharski.
15: Wiele osób wyjeżdża za granicę, a poza tym, jak ktoś jedzie na urlop, no to nie myśli o tym, żeby na przykład w Świnoujściu podejść i

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana.

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło w SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie. Nieważne, czy przed wami autostrada, jezioro czy góry, w SC2 gramy po polsku. Takie nowości. Artur Rojek. W objęciach.

0: tobą iść.
1: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
2: SK2.
1: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: szczegóły na biedronka.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w SC2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Ach, w taki układ.

0: Wow, to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje.

0: kupuję.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Trwa upalny dzień na Dolnym Śląsku, a przed nami pierwszy weekend wakacji. Pogoda w regionie będzie naprawdę gorąca. Dziś termometry wskażą nawet 33 stopnie we Wrocławiu. W weekend spodziewamy się od 36 do 40, także może paść rekord. Obowiązują ostrzeżenia IMGW, mamy alerty drugiego stopnia przed upałem, niewykluczone jest jego podwyższenie. Trochę większy ruch teraz na Milenijnym, Podwalu, Puławskiego, Halera czy Mokronowskiej i Opolskiej. Zwolnijcie też na ósemce pod Cieszycami po wypadku.
9: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
12: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
11: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały cztery osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem czterech pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia trzech aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
13: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
11: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
13: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
11: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
7: K2 News, Wrocław.
10: Tu Kacper Michalak. Ograniczenia na Placu Solnym we Wrocławiu zostają przedłużone do końca wakacji. Przypomnijmy, plac jest zamykany dla kierowców i motocyklistów wieczorami oraz w weekendy, co po raz pierwszy zrobiono w majówkę. Pobliscy mieszkańcy zauważyli poprawę bezpieczeństwa, dlatego miasto postanowiło przedłużyć program. Wakacje, czas starty. Trzebnicy policjanci apelują o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przypominają również o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu nad wodą. Wszelkie porady znajdziemy na stronie Trzebnickiej Komendy.
14: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu. Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla Was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę. 10 hitów bez przerwy.
15: Bez reklam. Jeden po drugim.
7: Teraz gramy 10 najlepszych.

8:26. Nie mówię nie, tyle w trzy razy nie. Może trzy jakieś rzeczy na tak, które byście wrzucili do plecaka. I za chwilę może zadzwonię do ciebie, karnet, i do szuflady po niego. Hold.

0: Liber z Natalią Schroeder. Natka śpiewa, że nie można mieć wszystkiego na raz. W SC2, kochani, jest to możliwe. Bo właśnie teraz trzymam w ręku podwójne zaproszenie na rozpoczynające się męskie granie. A dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć Małgosiu.
1: Witam was.
0: Pozostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania?
1: Koczyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: Okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor.
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniam, mogę wysłać ci zdjęcie.
0: To słuchaj, w takim razie nawet nie wiedziałem. Składa się idealnie, Małgosiu. To może zamiast wracać do domu z tych Krupówek, to co powiesz, żeby obrać kurs na żywiec i męskie granie?
1: Jak dla mnie to jest genialny pomysł.
0: No to dla ciebie.
1: Przedłużaj weekendu.
0: No to przedłużaj go śmiało. Razem z Eską 2.

0: W takim razie, tak spełniamy wasze marzenia, kogo jeszcze pozdrawiamy i kogo ze sobą zabierasz na tę niezapomnianą noc?
1: Łukaszka, Amelcie, moją mamusię i wszystkie koleżanki z pracy. Jolę i Agacie.
0: Dobra. No
1: i wszystkich słuchaczy, oczywiście.
0: Do tych wszystkich pozdrowień się dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj,
1: tak jest.
0: Obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek.

Marzenia, no i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni, BDOS, Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie, wakacyjne brzmienie.

teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało, chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
11: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
10: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: You ready?

0: Tylko w Disney Plus.
1: Every second counts, baby. Yeah!
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultra nowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Beste 2, nie ma się czego bać, tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje, a za chwilę godzina 15, no i w takie upały afera lodowa między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.

0: oszczędzasz.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę.

0: interesuje, zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę.

0: Robię kurs do pozwolenia na broń.
1: To ile ty masz tych wakacji?
0: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
1: W 7 dni teoria i praktyka?
0: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
2: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
13: Utrudnienia możliwe teraz na Krajowej 8 pod Cieszycami w obu kierunkach. Przewrócił się traktor po tym, jak jego kierowca wykonał gwałtowny skręt, bo z naprzeciwka jechał inny pojazd. Coraz więcej was również na wrocławskich ulicach, tłoczno na Milenijnym, Podwalu i Pułaskiego, a także na Strachocińskiej w stronę wschodniej obwodnicy oraz na Żarskiej, Mokronowskiej i Karkonoskiej w stronę centrum Wrocławia. Mamy piątkowe popołudnie z wysoką temperaturą, 33 stopnie dzisiaj maksymalnie. Uważajcie na siebie.
12: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
15: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
14: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
16: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
14: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
17: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
18: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
17: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
19: No, fajne uczucie.
17: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
19: Z matematyki.
20: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają. Skorzystaliśmy z karnetu.

0: uważają, co bardzo fajnym już jest.
1: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
2: K2 News, Wrocław.
3: Tu Kacper Michalak. 2,5 roku więzienia za koktajle Mołotowa, nielegalną broń i groźby. To nieprawomocny wyrok wrocławskiego sądu w sprawie Krzysztofa K., który pod jednym z internetowych wpisów groził spaleniem wiceministrowi Krzysztofowi Gawkowskiemu. Z roweru do aresztu policjanci z Milicza zatrzymali 31-latka, który jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przejechał przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Jak się okazało, był poszukiwany przez sąd w Oleśnicy celem doprowadzenia do aresztu we Wrocławiu. Mężczyzna został tam przywieziony, otrzymał też 2 mandaty za popełnione wykroczenia.
4: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania: Igor Herburt, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z Eską 2, który zgarnie wyjazd do 5-gwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w Esce 2 najlepsze.

0: A ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No, inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z SK2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
3: Tak.
0: Dobrze, no to sprawdzam, uwaga, liczę. 1. Zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna. Justynka, jesteś?
3: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie, jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało, 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedno miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
3: Wszystkich, co ci kibicują.
0: No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze.
3: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra. To już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi i z relaksu.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Będzie to. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza. Ktoś zapłacze.

0: My nie mamy nic gdzieś, tylko Westy 2 najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża, jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Skrócik Westy 2.
2: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji.

0: wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
1: Przy użyciu wiatrakowca, to jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
0: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi, ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w SC2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
6: Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
12: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.

wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze.

0: wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.

Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą. Spokojnie, lepiej, wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczynamy.

0: Rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnych.
1: Reklama.
2: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie. W umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
5: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
8: 3, 2, 1.
9: Tato, wylądował!
10: Ale co?
9: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
10: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
9: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
10: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
9: Tylko 300 metrów od Go Jump!
11: Wielkie otwarcie sklepu ISK we Wrocławiu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Wrocław, Eleklerk, ulica Zakładowa 2-4. Promocja trwa do środy 1 lipca.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultra nowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
21: Krajowa 94 w Krępicach korkuje się teraz do ronda przed ulicą Średzką we Wrocławiu. Sporo was także na moście Milenijnym, ulicy Mokronowskiej oraz na Alei Karkonoskiej w kierunku centrum. Spore

0: Utrudnienia też na AOW między Wrocławiem Zachód a Wrocławiem Lotnisko, na fragmentach A4 od Kostomłotów do Bielan oraz na 8 pod Cieszycami. Upalna i słoneczna pogoda potrafi rozkojarzyć kierowców, dlatego jedźcie ostrożnie. Dziś 33 stopnie we Wrocławiu, a 36 i więcej możliwe w weekend.
1: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
4: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
3: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
5: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Istnieje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
3: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
6: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamińskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest 7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
3: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
7: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak, Dolny Śląsk mistrzem Polski. Po 3 meczach wszystkie 4 reprezentacje miały po 4 punkty w finałowym turnieju. Mimo to najlepszym okazał się być Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. W kadrze było m.in. 4 zawodników Baryczysułów. Mimo dzisiejszej porażki 2-3 z Małopolską, Dolnoślązacy wywalczyli prawo do reprezentowania Polski w październikowych eliminacjach UEFA Regions Cup w Turcji. We Wrocławiu natomiast żużlowa Ekstraliga. WTS Sparta podejmie dziś GKM Grudziądz. Start spotkania o 20:30 na Olimpijskim.
8: Gorąco jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. Jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
7: Najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity. Polskie hity.
7: SK2.
8: To trochę muzycznej ochłody. W SC2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: Suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo to się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna machoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

0: Numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bogi Tila w West 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją dalej las i niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka. Będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: Eska 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę Westy.
3: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultra nowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
14: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
15: I dlatego wróciłeś na studia?
14: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
16: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
17: Masz furę, rozbiłeś w

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
2: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
1: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
3: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy! Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme.

Nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum.

0: Takie słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał przybyła w newsach Eski2 o 17:00. Potem Łukasz Zduńczyk przyjmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18:00, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z Eską2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: 3, 2, 1.
4: Ura! Tato, wylądował!
5: Ale co?
4: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, kokarty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
4: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
4: Tylko 300 metrów od Go Jump!
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Masz furę, rozbiłeś furę, a celing

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Ja sprawdź w OWU twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, ognice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A ty jakie masz plany na wakacje?
8: Robię kurs do pozwolenia na broń.
7: To ile ty masz tych wakacji?
8: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
7: W 7 dni teoria i praktyka?
8: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
12: Niestety, ale pojedziecie wolniej, AOW. Na 11 kilometrze między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko doszło do zderzenia 5 pojazdów. 3 osoby są poszkodowane, a trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Tłoczno robi się już na węźle Wrocław Południe oraz A4. Do tego mamy korki w centrum Wrocławia oraz na jego przedmieściach. Bądźcie ostrożni podczas jazdy w ten upalny początek wakacji. Dziś 33 stopnie, jutro ponad 36 i IMGW podwyższyło alert z 2 na 3 stopnia.
11: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
13: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
15: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami, bez użycia tego najcięższego sprzętu, koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
13: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
16: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa.

0: Przepisami Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę uchwały. Wrocławskim urzędnikom przysługuje teraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 300 tysięcy złotych dla powiatu trzebnickiego na budowę parku do gry w padla. Infrastruktura powstanie przy Zespole Szkół w Żmigrodzie. To będzie już trzecie boisko do padla w powiecie, powstałe w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego.
1: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: Najlepsze polskie hity.
1: A jeśli ktoś z was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł Domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, teraz znalazłem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: Oczywiście, że były. No oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostanie.

0: niż bilet na wielki finał SK Karniak i GAF na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. I to, słuchaj, będzie jedno słowo i ty musisz odgadnąć to jedno słowo. Będziesz miała tylko 3 sekundy. Jesteś gotowa?
1: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
2: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
1: dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
2: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było, no, to bardzo
1: blisko,
0: podobne
1: dokładnie.
0: Słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
1: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
1: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
1: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się, Asia.
1: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia. SK Karniak i
3: GAF. Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam nas teraz Halina Frąckowiak zabiera.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów w Warszawie. 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się nawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawida podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Z

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,4%.

0: 49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
7: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
8: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
7: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
8: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: I po reklamie.

0: Koena w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, które znacie i lubicie, ale teraz dokładamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście, z którymi dopiero się zapoznacie. Zapraszam Was na kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Startujemy tuż po newsach.
1: Reklama.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: 3, 2, 1.
6: Tato, wylądował!
7: Ale co?
6: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, kokarty!
7: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
6: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
7: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
6: Tylko 300 metrów od Go Jump!
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: A ty jakie masz plany na wakacje?
15: Robię kurs do pozwolenia na broń.
14: To ile ty masz tych wakacji?
15: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
14: W 7 dni teoria i praktyka?
15: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
16: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
17: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
0: Michale, dziękujemy. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
5: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
20: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
5: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna.
21: Gorąca Polska 20. Polska 20. Radia SK2.
22: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie Gorącej Polskiej 20 w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
22: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.

O niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoga do muzycznego świata. Ola Kendra w Radiu SK2 ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali w wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów w pełni. To było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. Cztery pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachłanni, lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć Gibbs i Ego ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata, w pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK 2. Ego ostatnio ogłosił trasę koncertową Ego na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy, to dopiero w styczniu? Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK 2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
1: I po reklamie.
12: Może się zakocham.

0: 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest. Jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. A teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK 2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK 2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sarah James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie. No i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza 8 tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: A ty jakie masz plany na wakacje?
9: Robię kurs do pozwolenia na broń.
8: To ile ty masz tych wakacji?
9: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
8: W 7 dni teoria i praktyka?
9: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30%

0: na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Kolejne spotkanie rewanżowe w PGE Ekstralidze. Dzisiaj Betard Sparta Wrocław zmierzy się z GKM-em Grudziądz. O 20.45 rusza to spotkanie 10. rundy. Póki co wrocławianie mają 6 punktów straty do Grudziądza, także muszą się naprawdę postarać, żeby na olimpijskim zdobyć te punkty. No i bonus, żeby został we Wrocławiu WTS.

0: I to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

mrozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pele Mele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. Teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w SC i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo, a teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SC2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na plaży.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Postaram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: I od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: lato. Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Pierdolić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych. Ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw. Wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź

0: 4 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Krakowska, znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: A ty jakie masz plany na wakacje?
5: Robię kurs do pozwolenia na broń.
4: To ile ty masz tych wakacji?
5: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
4: W 7 dni teoria i praktyka?
5: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. I pory.

0: Cleo i Dom na antenie Radia SK2. No w domu bez klimatyzacji to może być teraz gorąco. Antonina Van Dessel w studiu Radia SK2. To co, może sobie ponarzekę? My lubimy narzekać. Gorąco, za gorąco, kiedy w końcu zima przyjdzie?
1: Jeszcze tylko 6 miesięcy i gwiazdka. W końcu.
0: Dziękuję, Antonina. To teraz, żeby nam łatwiej w tych upałach było, Marcin Rozynek w SC2.

0: Krzysiek Zalewski w Radiu SK2. Jak słychać już na takich spowolnionych obrotach w upalny wakacyjny wieczór, Antonina Van Dessel coś na temat Krzyśka Zalewskiego ma do powiedzenia.
1: Pomidor. No nie no, spotkałam ostatnio Krzyśka w sklepie.
0: I co kupował?
1: Nie wiem, co kupował, patrzyłam na niego i uśmiechał się.
0: Jakbyś powiedziała pomidor, to bym zaczął go o coś podejrzewać. Zostańcie z SK2, Antonina Van Dessel gra najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór.
2: Reklama.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: 3, 2, 1.
8: Hurra! Gato, wylądował!
9: Ale co?
8: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory

0: Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump.
2: Wyobraź sobie weekend pełen emocji i pięknych koni. Międzynarodowa sportowa rywalizacja. Dziecięca radość, rodzinna atmosfera oraz wyjątkowe wspomnienia. Multiagencja DCU zaprasza od 25 do 28 czerwca do Strzegomia na Puchar Narodów. Strzegom Horse Trials oraz trzecie DCU Mistrzostwa Polski Hobby Horse. Na najmłodszych czeka strefa fundacji DCU, konkursy, zabawy oraz spotkanie z Wielkim Lwem. Wstęp bezpłatny. Do zobaczenia w Strzegomiu.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%.

0: tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Ten weekend będzie obfitował we Wrocławiu w jedzenie, muzykę i dobrą zabawę. Festiwal Pasi Brzucha 2026 ruszył i trwać będzie do niedzieli. Będziemy mogli zjeść 60 różnych food trucków. Będziemy mogli też posłuchać muzyki, 16 różnych koncertów, no i do tego różne strefy z dodatkowymi atrakcjami. Szczegóły znajdziecie na Festiwal Pasi Brzucha, a dzisiaj za chwilę na scenie 5. Dwa Dębiec, później Leroy.
4: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupio. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupio, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka, doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim, a taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne, niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście, i to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł Czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza i nazywał się tak, ponieważ tym autem jeździł porucznik w słynnym serialu 07 Zgłoś się. I był to szczyt marzeń każdego Polaka. Również w 1979 miał premierę w Polsce radiomagnetofon Kasprzak. I to był też szczyt marzeń Polaków. A na świecie premierę miała legenda Sony Walkman, który też każdy chciał mieć i który pięknie odtwarzał muzykę. No a co działo się w 1979 roku w muzyce? No słuchajcie, wypuszczony został jeden z największych i najbardziej ikonicznych przebojów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka,

która była efektem współpracy Anny Jantar z zespołem Budka Suflera. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogilnicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. I nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: Ale romantiko się zrobiło, Jeremi Sikorski, tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R, to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R, to pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R? No, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać. Uff.
1: SK2. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
6: Ale gdzie?
7: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
5: Jeden bilet max atrakcji. Kopalnia.wrocław.

0: od.pl. Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
1: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
0: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
1: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
2: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
0: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Kukiz i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Można powiedzieć, że no co prawda nieoficjalnie, bo to dopiero od poniedziałku, ale rozpoczęły się wakacje. No i jeśli macie ochotę zacząć je z przytupem i naprawdę mocnym brzmieniem, to dzisiaj w Transformatorze Bass Formator Free Rave UK Speed Garage, będzie dubstep, breakbeat, jungle, drum and bassy. Także w takich gatunkach dzisiaj bawimy się w Transformatorze.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina Van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem. Tuż przy plaży, więc wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie.

wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego. No i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju. No i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Chodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2. Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki luksusowy wyjazd. Polska jest najfajniejsza na stronie Radio SK2.

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój przyjacielu. No i właśnie, Moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że no, czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co no, o tym zapachu mówi dyrektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło tak właśnie pachnie lub może no śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zwabić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej fauni, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie, no właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Numer idealny na takie piątkowe chillowanie. Mighties i Alien BSC lub z angielska, jak ktoś woli, BSC i For Money i numer Deszcz. No i skoro wszyscy narzekamy na upały i sami nie rozstajemy się z butelką wody, to pamiętajmy też o tych najmniejszych sąsiadach. I teraz będzie pouczająco, bo słuchajcie, wystarczy wystawić na balkon, do ogródka czy pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mówię tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jeż też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeże. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap wstaje w Radiu SK2.

pięknie. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer w dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Warzywa z miejskiego pola dla ponad 5000 osób. Miejska farma we Wrocławiu rozpoczyna trzeci sezon i otwiera nową strefę edukacyjną dla dzieci. Najmłodsi będą tam sadzić warzywa, poznawać zwierzęta, uczyć się niemarnowania jedzenia i gotować z plonów farmy. W poprzednich dwóch sezonach zebrano łącznie 124 tony warzyw, a nadwyżki przerobiono na ponad 15 tysięcy posiłków dla potrzebujących.
2: Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie trzeciego sezonu na farmie miejskiej Wrocław. Projektu, który traktujemy jako takie miejskie laboratorium, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od pewnego rodzaju eksperymentu. Innowacją był sam model współpracy, czyli współpraca miasta Wrocław, Uniwersytetu Przyrodniczego, który dał nam miejsce, gdzie mogliśmy założyć farmę miejską i który dał nam wiedzę merytoryczną, w jaki sposób prowadzić uprawy, bo samorząd wrocławski nie specjalizuje się w produkcji rolnej. Wrocławskie Centrum Integracji, które zapewniło ręce do pracy i ten komponent społeczny. Partner NGO, organizacja pozarządowa, fundacja mniej więcej, która nie tylko zajmuje się dostawami warzyw z farmy do odbiorców, ale również przetwarzaniem nadwyżek dla posiłki dla osób potrzebujących. Może to brzmi niepozornie, ale samo dopięcie formalności między wszystkimi partnerami już było wyzwaniem. Nie baliśmy się tego wyzwania, tak jak powiedziała pani Natalia. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, tak na skalę ogólnopolską, jak i europejską. Zbieramy laury, zbieramy nagrody i cieszymy się, że to, co my wiemy, że jest sukcesem, może to brzmi nieskromnie, ale nie będziemy fałszywie skromni, dostrzegają również inni, bo faktycznie tą inicjatywą warto się chwalić i warto, aby inne miasta również brały z niej przykład, bo pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo w mieście, łącząc kwestie środowiska, łącząc kwestie społeczne, łącząc kwestie edukacyjne. To wszystko tutaj się dzieje. W trakcie tych dwóch lat, szanowni Państwo, zebraliśmy 124 tony plonów, z których nadwyżki zostały przetworzone na ponad 15 tysięcy posiłków dla osób niepełnosprawnych. Dystans, który wykonały samochody fundacji mniej więcej, aby dostarczyć te warzywa, to ponad 6 tysięcy kilometrów, czyli tak jakby odległość z Wrocławia do Lizbony i z powrotem. Więc to są takie wymierne liczby, ale również zaoszczędziliśmy bardzo dużą ilość CO2, czyli redukujemy nasz ślad węglowy, prowadząc tutaj tą produkcję. Ten sezon, trzeci sezon, jest nieco inny od poprzednich. Przenieśliśmy w inne miejsce uprawy i w tym miejscu będziemy do 2028 roku. Przeprowadziliśmy badania gleby, z których wynikło, że możemy nieco zmniejszyć areał, uzyskując tę samą ilość plonów, a może nawet większą. Zobaczymy, jaki będzie ten sezon, bo tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od przyrody, od natury i każdy sezon jest inny. W tym roku uprawiamy tutaj 13 gatunków warzyw i teraz uwaga, sprawdzian. Dynia, cukinia, buraki, ziemniaki, marchewka.

0: ogórek, pasternak, fasolka szparagowa, szczypior, koper, pietruszka i jakieś jeszcze dwa. Marchewka, cebula jest.
1: O,
0: więc te wszystkie warzywa trafiają na stoły wrocławskich żłobków, 16 placówek, do 10 przedszkoli oraz do domów pomocy społecznej, do 5 tysięcy odbiorców. Co ważne, liczba przedszkoli jest taka sama jak rok temu, ale zwiększyliśmy wielkość tych przedszkoli, w związku z tym mamy o 1000 więcej odbiorców. No i tak jak zostało powiedziane, dzisiaj spotykamy się tutaj, bo do produkcji warzyw, zdrowych warzyw, które trafiają na stoły naszych odbiorców, dołożyliśmy ten pakiet edukacyjny. Zależy nam, aby na strefie edukacyjnej dzieci mogły dowiedzieć się, skąd biorą się te warzywa, skąd bierze się marchewka w sklepie czy na bazarku, w jaki sposób ją uprawiać, jaka jest rola gleby, jaka jest rola wody. Będą mogły obserwować zwierzęta gospodarskie, będą mogły zobaczyć, jak kompostuje się resztki zielone, a następnie wspólnie przygotować posiłki. Myślę, że będą miały z tego bardzo dużo frajdy. Przed nami kolejne lata tego projektu, rozwijania tego projektu, bo umowa, którą podpisaliśmy z Uniwersytetem Przyrodniczym, jest umową wieloletnią, więc możecie się Państwo spodziewać, że w kolejnych sezonach będziemy informowali o postępach tego projektu. Dziękuję.
1: Pan profesor Andrzej Zachwieja.
2: Pani dyrektor właściwie powiedziała już wszystko, o czym ja także mógłbym powiedzieć, tak, ale dodam, że oprócz tej społecznej funkcji, którą pełni Miejska Farma, o której tak wiele powiedziała pani dyrektor, to także kwestie związane z badaniami i z nauką. Tak? Wspomniała pani dyrektor o przeniesieniu terenu Miejskiej Farmy w inne miejsce. To miejsce zostało wyselekcjonowane, wybrane przez naszych uczonych. Dokonano analizy gleby w zakresie jakości i zasobności. Stąd te 3 hektary tam. Ta gleba jest glebą bezpieczną, nie zawiera żadnych szkodliwych czynników, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na jakość produkowanych warzyw. Stąd można powiedzieć, że w ramach tego zrównoważonego modelu produkcji te warzywa gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe także w tym wymiarze jakościowym. To nasz zespół gleboznawców, ale także zespół, który zajmuje się uprawą warzyw. To są osoby głównie z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, które tutaj mają, nazwijmy to, swoje poletka doświadczalne. Oprócz tych elementów, które dotyczą samej gleby, nie używamy tutaj na miejskiej farmie żadnych środków chemicznych, ani środków ochrony roślin, ani nawozów. Tak, jedyne nawozy, jakie tutaj stosujemy, to po pierwsze nawozy albo środki wspomagające produkcję, to biodegradowalna folia oparta o skrobię kukurydzianą czy ewentualnie ziemniaczaną, w zależności od producenta. To odpady z wełny z naszych owiec, postrzyży, które również używamy, wykorzystujemy jako nawóz, które wzbogacają glebę, a jednocześnie gwarantują odpowiedni poziom wodochłonności, a więc zapewnienia wilgotności glebie, zatrzymanie wody przekracza nawet 30%. Produkujemy w systemie zrównoważonym, zachowując bioróżnorodność, a więc zapewniamy gwarancję tego ekosystemu w zakresie i struktury gatunkowej poszczególnych roślin, jak i w zakresie jakości produkowanych warzyw.
1: Pani Ewa Żmuda, zastępca dyrektora WCI.
0: Oczywiście na wrocławskiej farmie miejskiej codziennie blisko 20 osób realizuje swoje zatrudnienie socjalne, zdobywając umiejętności i kwalifikacje w zawodzie ogrodnik. Przez te tak naprawdę 2 sezony, bo dopiero rozpoczynamy trzeci, już 25 osób powróciło trwale na rynek pracy poprzez zdobycie właśnie tej kwalifikacji i wiedzy. To, co nas osobiście najbardziej cieszy, to to, że na wrocławskiej farmie miejskiej, oprócz tego, że powstaje te fantastyczne warzywa, które trafiają na stoły żłobków, DPS-ów i osób potrzebujących, to to, co się dzieje w naszych uczestnikach, czyli zmiana, która zachodzi w ich myśleniu i tak naprawdę w podejściu do tego, że mają wpływ Państwo na to, by wrócić na rynek pracy i funkcjonować społecznie. I wszystko zaczyna się, Szanowni Państwo, i dziękuję bardzo, Panie Rektorze, wszystko zaczyna się tak naprawdę i kończy w naszym Departamencie Spraw Społecznych, bo nasi uczestnicy Wrocławskiego Centrum Integracji wytwarzają plony, które trafiają na stoły.

0: Dzieciaczków w naszych żłobkach. Bardzo nas to cieszy i ja z tego miejsca, szanowni państwo, chciałabym bardzo podziękować tym niesamowitym osobom, które na co dzień naprawdę w upale, ale też i w deszczu walczą z przeciwnościami natury o to, żeby te plony powstawały, żeby były jak najlepsze. Bardzo serdecznie państwu, uczestnikom Wrocławskiego Centrum Integracji Społecznej, dziękuję.
1: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, koordynator Miejskiej Farmy Wrocław.
2: Po co Wrocławiowi miejska farma i czego mieszkańcy mogą spodziewać się w trzecim sezonie?
1: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
2: Co czeka nas w trzecim sezonie?
1: Oj, same wspaniałości. Po pierwsze 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. W tej chwili, wybaczcie, nie wymienię wszystkich, ale jest buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną, która powstała dzięki współpracy miasta z firmą InPost. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów, czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie wrocław.pl.
2: Jak duże zainteresowanie farmą po 2 sezonach działalności?
1: Bardzo duże i to nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie, dlatego że robimy coś absolutnie wyjątkowego. Ten projekt to jest ewenement z uwagi właśnie na połączenie wyjątkowej współpracy miasta, uniwersytetu, prywatnego biznesu, fundacji. Nie zdarza się tego typu projekt ani w Polsce, ani w Europie. No i druga najważniejsza kwestia to jest właśnie to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To jest ważny aspekt naszej działalności, który pokazuje, że poprzez żywność możemy osiągać nie tylko takie korzyści jak na przykład zdrowe odżywianie czy niski wpływ na środowisko naturalne, ten negatywny, ale również możemy dbać o społeczeństwo.
2: Czy ta farma dostarcza tylko warzyw do szkół, przedszkoli, czy jeszcze możemy sami sobie coś tutaj wyhodować jako mieszkańcy?
1: Jako mieszkańcy nie. Możemy odbierać te plony właśnie w postaci na przykład naszych dzieci, które mają z tego posiłki w żłobkach czy w przedszkolach. Dodatkowo będziemy właśnie tą strefę uruchamiali na takie akcje również dla dorosłych, że będziemy zapraszali tutaj dorosłych mieszkańców Wrocławia, którzy będą mogli samodzielnie pouprawiać coś w naszych grządkach i skorzystać z tego, co tutaj rośnie. W ubiegłym roku osiągnęliśmy 72 tony wysokojakościowych plonów, które trafiały do 4000 osób. W tym roku mamy 3 hektary, więc nieco mniejszy areał, ale dlatego, że przebadaliśmy pole i się okazało, że ma większy potencjał plonowania. No a odbiorców będziemy mieli więcej, bo w tym roku nasze plony trafią do ponad 5200 osób.
3: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG.
2: Czego dzieci uczą się tutaj na farmie, czego nie nauczą się z podręcznika?
3: Fundacja Polskie Dzieci ORG od 10 lat odpowiada za edukację i to my jako dorośli jesteśmy wzorem właśnie dla naszych najmłodszych i dzisiaj jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności i dzisiaj dzieci z nami szykują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
2: Ale słyszałem też o jakichś zwierzętach.
3: Tak, dzisiaj na farmie odwiedziliśmy owieczki, dzieci wymyśliły imiona, dowiedziały się skąd pochodzi mleko, ser i produkty właśnie od naszej owieczki.
2: Jak wygląda ta droga od nasionka do talerza? Uczycie tego tutaj?
3: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie.
2: Jakie nawyki chcecie przekazać dzieciakom?
3: My jako fundacja promujemy dobre nawyki. Nie chcę tutaj kategoryzować, jakie to mają być nawyki, ale uczymy dzieci tego, żeby jako dorośli mogli sami o sobie stanowić i być właśnie odpowiedzialni społecznie i... Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
2: Dzieciaki są teraz świadome, czy jednak

0: dużo się uczą, z czym się wcześniej nie spotkały?
1: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Czyli dzisiaj dzieci po raz pierwszy mogły spróbować pasty z korzenia pietruszki i pesto, o czym pewnie byśmy wcześniej nie pomyśleli, że takie ciekawe smaki mogą zagościć w kubkach smakowych naszych najmłodszych przedszkolaków.
0: Taka kuchnia niemarnowania też jest tutaj pokazywana?
1: Oczywiście. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twaroszku i nic nam się nie zmarnuje.
0: A ze zwierzątkami, jak to dzisiaj jest z dziećmi? Jak patrzą i widzą owce, wiedzą, że to jest owca, czy jednak się uczą też tego?
1: My też z dziećmi bawimy się, czyli podpuszczamy ich, mówiąc: zobaczcie, jakie piękne wielbłądy, zobaczcie, jakie piękne koniki. I wtedy dzieciaki mają poczucie, że mogą same myśleć o tym, co widzą, i bardzo często trafiają w dziesiątkę.
2: Materiał przygotował Miłosz Stępień.
3: Magazyn lokalny.
2: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Wymień piec i uniknij kary. Od 1 lipca 2024 roku korzystanie z kopciuchów jest karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej. Miasto Wrocław wyszło naprzeciw mieszkańcom i od lat realizuje program Kawka Plus, który z czasem przybrał nazwę Zmień piec. O programie i korzyściach z tym związanych porozmawiałem w naszym wrocławskim studiu.
4: Kacper Michalak, Radio SK Wrocław, i spotykamy się dzisiaj w naszym studiu, by porozmawiać o czymś, co dla wielu wrocławian jest, będzie ważne, ale też o tym, co w sumie już nie jest jakąś nowością, bo ten program, o którym dzisiaj porozmawiamy, już od paru dobrych lat funkcjonuje. Także witam w studiu mojego gościa. Dzień dobry.
5: Ewa Spierniewska, Wydział Środowiska, Urząd Miejski Wrocławia.
4: A porozmawiamy o programie Zmień piec, który we Wrocławiu działa już od kilku lat. To miejski program od 2019 roku, który funkcjonuje, istnieje. Powiedzmy zatem, jak się właśnie przez te lata zmieniał.
5: My ten program realizujemy już od 2014 roku. Początkowo to był program rządowy w latach 2014-2018, więc pewne reguły mieliśmy narzucone odgórnie, że tak powiem. Następnie z uwagi na fakt, że ten program cieszył się bardzo dużą popularnością, dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Jak skończyła się ta edycja rządowa, przystąpiliśmy do własnego programu, już finansowanego w całości ze środków gminnych, dostosowując go do potrzeb mieszkańców. On się na przełomie lat, już od tego 2019 roku, myśmy go modyfikowali, on się zmieniał. Było kilka odsłon. Głównie te zmiany dotyczyły tego, że obserwowaliśmy, co sprawia mieszkańcom największe problemy, i dostosowaliśmy go w ten sposób, żeby go jak najbardziej uprościć. Czyli jak najmniej załączników, jak najmniej wniosków, żeby on był taki czytelny, prosty dla mieszkańców, żeby wszyscy mieszkańcy bez obaw mogli z niego skorzystać.
4: No właśnie, czyli od paru lat już ta wymiana pieców trwa. Jakie efekty właśnie udało się osiągnąć do tej pory?
5: Duże. Zlikwidowaliśmy, mówiąc tylko i wyłącznie z dotacji w ramach tego programu, od 2014 roku niemalże 17 tysięcy kotłów pieców na paliwa stałe, więc uważam, że to jest naprawdę duża liczba, bo do tego jeszcze trzeba dodać te rzeczy, które realizujemy w ramach, w zasobie gminnym, to już gmina robi sama, więc ta likwidacja tych piecy idzie, uważam, bardzo dynamicznie. Natomiast teraz jakby zmiany, które zaszły na szczeblu unijnym, spowodowały, że musieliśmy po raz kolejny zmodyfikować ten program i zmienić jego zasady, przede wszystkim w zakresie instalacji gazowych. Mm-hmm.
4: No właśnie, taka uchwała już obowiązuje. Ale też od tego 1 lipca 2024 roku mamy zakaz używania tak zwanych kopciuchów. Mieszkańcy faktycznie się do tego stosują?
5: W większości przypadków tak. W większości przypadków tak. Znają tą uchwałę, wiedzą, że jest taki zakaz. Oczywiście, jak zawsze, zdarza się, że część osób nie zastosowało się do tych zakazów.
4: Czyli można powiedzieć, że tych kopciuchów w znacznej większości, te kopciuchy w znacznej większości zostały już wymienione, ale jeszcze trochę ich jest. Wiecie ile?
5: takich realnych danych nie mamy. Mamy dane, które mamy w centralnej ewidencji emisyjności budynków, czyli to jest ten centralny rejestr i rejestr nam pokazuje na ostatni stan. Natomiast tutaj chciałabym podkreślić, że rejestr też nie jest doskonały, dlatego że czasami tam są dublowane zapisy, bo wpisują się tam na przykład spółdzielnie jednocześnie, wpisują się wspólnoty jednocześnie, wpisują się mieszkańcy indywidualnie, więc on nie jest taki do końca aż wiarygodny. Natomiast według tych danych około 6 tysięcy jeszcze zostało.
4: No to i tak jest to jakaś liczba taka dosyć spora. To właśnie, mieszkańcy właśnie bardziej reagują na przepisy, czy raczej na zachęty finansowe tutaj, jeśli mowa o tym programie?
5: No tak myślę, jak większość programów, jednak na zachęty finansowe. Zachęta finansowa to jest ten taki bodziec, który dla osób, które się wahają, nie są jeszcze przekonane do końca, powoduje, że podejmują tą decyzję i decydują się na wymianę.
4: To powiedzmy o kwotach, które właśnie tutaj wchodzą w grę.
5: Od 29 maja, tak jak już wcześniej wspomniałam, zmieniliśmy uchwałę dotyczącą wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na inne ogrzewanie. Do tej pory, czyli do 29 maja, wysokość

0: Decydują się na wymianę.
1: To powiedzmy o kwotach, które właśnie tutaj wchodzą w grę.
0: Od 29 maja, tak jak już wcześniej wspomniałam, zmieniliśmy uchwałę dotyczącą wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na inne ogrzewanie. Do tej pory, czyli do 29 maja, wysokość

0: kursantów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 tysięcy. Natomiast od 29 maja, więc to jest bardzo świeża sprawa, jest niemalże dwukrotnie więcej, czyli 15 tysięcy złotych możemy otrzymać na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, czyli mówimy tutaj o węglu, najprościej mówiąc, na ogrzewanie. Natomiast niskoemisyjne. Natomiast jest istotna zmiana, dlatego że nie dofinansowujemy już instalacji gazowych. Wynika to z przepisów unijnych, z dyrektywy, tak zwanej dyrektywy budynkowej, która zakazała finansowania ze środków publicznych instalacji na paliwa kopalne. W związku z czym musieliśmy wycofać się i z instalacji gazowej, i z instalacji olejowej, bo taka też była możliwość w naszym programie. Co nie oznacza, i tutaj też bym chciała podkreślić, bo takie mity krążą, że nie będzie można już używać instalacji gazowych. Instalacji gazowej dalej można używać, dalej można je montować, natomiast nie można na nie uzyskać dofinansowania ze środków publicznych. I ta zmiana unijna, ta dyrektywa unijna wymusiła na nas też zmiany w naszym programie kawkowym, naszym tym tutaj lokalnym programie i rekompensując to tak poniekąd dla mieszkańców też z tego też powodu, ale też żeby zachęcić przede wszystkim, myślę, że to tu przede wszystkim, żeby zachęcić jeszcze tych niezdecydowanych ostatnich, bym powiedziała, którzy jeszcze mają to ogrzewanie na paliwa stałe, do wymiany tego ogrzewania na ogrzewanie niskoemisyjne i wprowadziliśmy tą kwotę 15 tysięcy złotych. Także teraz już można otrzymać 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tysięcy.
1: Mhm. Ale ten program został też rozszerzony o dopłaty do OZE. To może też o tym troszeczkę.
0: Dobrze. Natomiast to ja tak uporządkuję może troszkę, bo nie został rozszerzony. Myśmy program OZE-owy mieli już też wcześniej. On funkcjonuje od 2024 roku. To jest osobna uchwała. Ona jest niezależna od programu Kawka. Natomiast oczywiście można połączyć te oba programy, zyskując tym samym dużo, znacznie wyższą kwotę. I też wychodząc naprzeciw mieszkańcom i tego, że jednak polityka klimatyczna, chcemy żyć w czystym powietrzu, w czystym mieście, rozszerzyliśmy tą uchwałę o kolektory słoneczne, czyli rozszerzyliśmy katalog działań, na które można otrzymać dotacje w ramach tych odnawialnych źródeł energii, bo do tej pory była mikroinstalacja, czyli fotowoltaika, mikroinstalacja wiatrowa, czyli wiatraki. Dawaliśmy też na magazyny energii, a teraz dołożyliśmy jeszcze te źródła, które produkują ciepło z energii elektrycznej, ze słońca w zasadzie, czyli kolektory słoneczne. I rozszerzyliśmy też katalog beneficjentów. Do tej pory mogły tą dotację otrzymać tylko osoby fizyczne, a w tej chwili mogą również otrzymać wspólnoty mieszkaniowe. I w ślad za programem Kawka także podwyższyliśmy kwoty na te wszystkie instalacje, na które można otrzymać dotacje. One są dużo wyższe. Dla wspólnot to są nowe kwoty, bo wspólnot wcześniej nie było. Natomiast dla osób fizycznych również zostały zwiększone.
1: Mhm. Mamy też rządowe programy, jak Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie. Też można to łączyć, prawda?
0: Tak, ale to też sprostuję. Ciepłego mieszkania na dzień dzisiejszy już nie mamy. Druga edycja rządowego programu Ciepłe Mieszkanie, która była skierowana do budynków wielorodzinnych, się zakończyła. Byśmy ją rozliczyli. Czekamy teraz na ruch ze strony rządu na otwarcie trzeciej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Natomiast Czyste Powietrze dalej funkcjonuje i oczywiście można z niego skorzystać, tyle tylko, że jest skierowany tylko do właścicieli domów jednorodzinnych. To też trzeba pamiętać. Mm-hmm. Ale oczywiście można program Czyste Powietrze połączyć z naszym programem dotacyjnym Kawka i również połączyć, jeżeli będzie taka możliwość, z naszym programem OZE.
1: Wracając teraz do tego naszego tutaj wrocławskiego programu Zmień Piec, czy tam Kawka Plus. Program został wydłużony. Do kiedy można jeszcze składać wnioski i dlaczego też taką decyzję podjęliście?
0: Można, na ten moment program jest rozpisany do 2028 roku. Wynika to z zapisów uchwały antysmogowej, która stanowi, że od 1 lipca 2028 roku nie będzie już można użytkować na terenie miasta Wrocławia żadnych piecy, również tych piecy klasy 3, 4 i 5. Stąd program nasz dotacyjny obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.
1: I teraz tak, czyli od 1 lipca 2028 roku już nie będziemy mogli palić węglem, drzewem, tak?
0: Tak, w tych kotłach klasy 3, 4, 5. Oczywiście tam są wyjątki w uchwale antysmogowej, kiedy będzie to dopuszczalne, ale generalna zasada jest taka, że nie palimy paliwami stałymi w instalacjach, tak? Czyli bez względu na to, bo teraz jeszcze kotły klasy 3, 4, 5 mogą funkcjonować, natomiast od lipca 2028 już mają zniknąć z terenu miasta Wrocław.

0: Ten program cały czas trwa, ale myślę, że na bieżąco jakieś takie statystyki już można prowadzić. Mam takie pytanie, kto najczęściej właśnie z tego programu korzysta? To są właśnie właściciele domów, czy jednak te lokale, te wspólnoty?
1: W dużej mierze lokale w budynkach wielorodzinnych, czyli właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych. Oczywiście domy jednorodzinne też, natomiast porównując, większość są to lokale w budynkach wielorodzinnych. Prawdopodobnie też dlatego, że chyba tam jest jeszcze większy, znaczny problem z tymi piecami na paliwa stałe, zwłaszcza w tej starszej części Wrocławia, tam mamy przewagę piecy kaflowych, kotłów, jeszcze dalej funkcjonują i tak i ci beneficjenci częściej korzystają na ten moment. Oni też mają tylko na ten moment jedyną możliwość dofinansowania z programu Kawka Plus, bo tak jak już wcześniej mówiłam, na razie ciepłe mieszkanie jest wstrzymane, zakończone.
2: Druga część rozmowy za dwa dni. To był wyjątkowy dzień dla krwiodawców. We Wrocławiu odbyła się specjalna ceremonia. Stół honorowych dawców krwi otrzymało resortową odznakę Zasłużonych dla Zdrowia Narodu. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi. To też szczególny czas dla regionu w postaci jubileuszu, bowiem Dolny Śląsk obchodzi 80-lecie krwiodawstwa. Z Jackiem Blicharskim, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, rozmawiał nasz reporter Kamil Warzocha.
3: Jak ważny to jest dzień, właśnie takie odznaczanie dawców, też na tle tego, że nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale że ten trend chyba jednak wzrasta, że chyba coraz więcej ludzi decyduje się tę krew oddawać.
4: No jest to wyjątkowy dzień, ta uroczystość wręczania odznaczenia honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu, bo dzisiejsza uroczystość zbiega się z terminem Światowego Dnia Krwiodawstwa. 14 czerwca takie święto obchodzimy, a oprócz tego mamy rok jubileuszowy 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku. Także wyjątkowy dzień, wyjątkowy rok i tak, zgodzę się z panem, że troszeczkę już po tej takiej mniejszym zainteresowaniu, kiedy pandemia powodowała to, że tych

I tak, zgodzę się z panem, że troszeczkę już po tej takiej mniejszym zainteresowaniu, kiedy pandemia powodowała to, że tych

0: krwiodawców i coraz chętniej przychodzą. Najważniejsze jest, żeby przekonać młodych ludzi, bo tak jak wszędzie zmiana pokoleń następuje również wśród krwiodawców. Kiedyś nastąpi ten moment, kiedy już nie będzie można oddawać krwi i potrzebna jest ta młoda krew. I tu mamy różnego rodzaju akcje informujące, promujące honorowe krwiodawstwo właśnie wśród młodzieży.
1: No, ja sam krew oddaję, także mnie pan nie musi przekonywać, ale co by pan powiedział właśnie osobom nieprzekonanym, które na przykład może się boją tej igły, może tego bólu?
0: Naprawdę nie ma czego się bać. Nieraz tylko pobranie krwi na takiej z palca jest bardziej bolesne niż oddanie krwi w celu transfuzji. Jeśli ktoś boi się takich mitów, które krążą, że to już trzeba będzie oddawać do końca życia, bo będzie jakieś nadciśnienie i ta krew będzie się uszami, oczami się wylewała, bo sam byłem karmiony takimi mitami, zanim zacząłem oddawać krew, będąc młodym chłopakiem. Także jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, najlepiej przyjść, popytać, zobaczyć, jak to jest, popytać wśród krwiodawców przede wszystkim, bo to są osoby, które, jak to mówią, z pierwszej ręki mogą powiedzieć, że to wcale ani nie bolesne, ani niebezpieczne, także przyjść, przekonać się, bo to jest najłatwiejsze. Żadne słowa tego nie oddadzą, jak ten pierwszy raz.
1: Tak, no i można pomóc ludziom jeszcze za to dostać dobrą czekoladę.
0: Pamiętajmy, że taka donacja krwi pełnej po rozdzieleniu na składniki może być podana trzem różnym osobom. Także możemy jednej uratować zdrowie, a drugiej na przykład życie, prawda? Także oprócz tego ta wisienka na torcie w postaci satysfakcji z uratowanego życia, no i te słodkości jako ten pakiet nasz.
2: We wrocławskim RCKiK stale brakuje konkretnych grup krwi. Teraz najbardziej potrzebne są grupy minusowe. ARH-, BRH- i 0RH-. Do oddawania krwi zachęca jeden z wrocławskich dawców.
3: Niektórzy się boją, nie ma się czego bać. Warto oddawać dla samego siebie. Przynajmniej mam komplet badań, mam informacje o swoim zdrowiu, ale też mogę innym.
2: Wrocławianie mogą oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Czerwonego Krzyża, oddziałach terenowych w Głogowie, Legnicy i Lubinie oraz podczas akcji wyjazdowych na całym Dolnym Śląsku.
4: Magazyn lokalny.
2: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Obiad na uczelni za około 20 zł. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, co usłyszał nasz reporter Miłosz Stępień.
5: Danuta Figurska-Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierownik projektu Mensa.
6: Czemu to ministerstwo nazywa ten projekt prototypowym?
5: Dlaczego prototypowym? No bo zniszczono po roku 90 w zeszłego wieku stołówki akademickie w Polsce, oddając je ajentom i różnym operatorom zewnętrznym, ponieważ uznano, że nie jest to ważny element życia studenckiego. Okazuje się, że dzisiaj studenci protestują przeciwko temu, że mają zbyt małe wsparcie socjalne i w związku z tym trzeba odbudować ten system, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, który w żaden sposób nie wspiera tego powiedzmy ważnego elementu w życiu studenta, jakim jest żywienie.
6: Jak ma wyglądać przykładowy studencki obiad? Tani, ale jednak zdrowy i pełnowartościowy.
5: No w tym nam pomogą oczywiście studenci dietetyki, którzy uczą się u nas na właśnie takim kierunku, jak komponować posiłki. Da się to zrobić, dlatego że dzisiaj modą jest żywienie roślinne, tak, z przewagą produktów roślinnych. One nie są bardzo drogie, a dobrze skomponowane mogą być pełnowartościowe, więc tutaj będziemy polegać na wiedzy naszych kolegów z Katedry Żywienia Człowieka, ale także na doświadczeniach studenckich, no i przede wszystkim na preferencjach studenckich, bo wiemy, że dzisiaj je się trochę inaczej niż 20-30 lat temu.
6: Czy będą jeszcze jakieś dane mięsne, czy tylko warzywno-owocowe?
5: Oczywiście, mamy w planach tworzenie dań mieszanych, ale rzeczywiście z ograniczaniem tego nadmiaru mięsa, który w polskiej diecie przez lata pokutował i niestety prowadzi do różnych schorzeń, jak wiemy. Dzisiaj młodzież nie chce już jeść aż tyle mięsa, kontroluje to spożycie, ale

0: albo poprzez takie trendy jak sami wegetarianizm, albo wręcz wegetarianizm. No są to światowe trendy z powodów ekologicznych, ekonomicznych, także etycznych. Ograniczamy to spożycie mięsa.
1: Właśnie, jaką rolę będą mieli studenci w tworzeniu tego menu i czy mamy już jakieś przykładowe dania, które będą chcieli wprowadzić?
0: Startujemy dopiero z projektem, ale oczywiście już jesteśmy po wstępnych jakichś rozmowach o cenach. Ja zresztą prowadzę też studenckie koło naukowe Zmiksowani, gdzie na bieżąco od kilku lat prowadzą bloga, gotują z wykorzystaniem surowców, które dostarczają im nasze, między innymi nasze zakłady doświadczalne właśnie z warzyw, owoców. Także mamy kontakt na bieżąco ze studentami. Jaka będzie ich rola? No będą też zatrudniani jako praktykanci w stołówce, którą zamierzamy otworzyć, ale nie tylko studenci dietetyki. Mamy też kierunek technologia, organizacja, gastronomii i tam studenci uczą się już konkretnie, jak przygotowywać te posiłki, więc sporo młodych, zdolnych ludzi, zresztą jesteśmy w pracowni technologii gastronomii i widzimy, że tutaj nie da się nie pobrudzić sobie rąk. Oni muszą to po prostu umieć zrobić.
1: Mówimy o młodych studentach, a seniorzy będą w ten projekt włączani?
0: Oczywiście. Wiele osób z uczelni zamieszkuje w okolicach Placu Grunwaldzkiego. Ta prototypowa stołówka ma się znaleźć w naszym budynku głównym w kampusie na Norwida, ale myślę, że w przyszłości też będzie rozszerzona na drugi nasz kampus biskupiński. Oczywiście o seniorach też będziemy pamiętać. Ideą tego naszego projektu jest stworzenie nie tylko stołu, przy którym się je, ale przede wszystkim stołu, przy którym się ludzie spotykają. I no, moim marzeniem jest, żeby po przejściu na emeryturę mogła przyjść po ten emerycki obiad do stołówki i pogadać z nowymi studentami uniwersytetu, których być może nie będę uczyć za parę lat.
1: Jak chcecie zachować taniość tego posiłku? Ile to będzie wynosiło?
0: Rozmawialiśmy ze studentami, prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. To jest koszt 3, 4, 5 euro, mówiąc po, powiedzmy, przeliczając na walutę europejską. Tak, dokładnie. English Division też, mam nadzieję, się załapie. No i będziemy się starali w tym budżecie zmieścić. Tu mamy pewne ułatwienie w stosunku do komercyjnej gastronomii, ponieważ oczywiście nie musimy wypracowywać zysku. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy tutaj oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga. Jeszcze dodatkowo możemy skorzystać z oferty uczelni, która no, będzie miała pomieszczenia, tak, w których będzie można to zorganizować.
1: Po czym poznacie, że ten model się sprawdził i warto go przenieść na inne uczelnie w Polsce?
0: To powiem panu redaktorowi za 2 lata prawdopodobnie, dlatego że będziemy ten model testować, będziemy go dopracowywać, bo oczywiście nie myli się tylko ten, kto nic nie robi i pewnie...
2: Założenia mają, ma
0: to być model, tak jak mówiliśmy wcześniej, samofinansujący się, tak? Ma to być model inkluzywny, czyli włączający, tak jak pan redaktor zauważył, i osoby starsze, i osoby, oczywiście studentów, i też pracowników, no bo ktoś musi wspierać tych młodych ludzi, żeby te nowe pomysły i idee wdrażać, a jeszcze oczywiście ma to być model, który będzie wspierał tych, którzy są z różnych przyczyn wykluczani ze społeczeństwa, tak? Z przyczyn, nie wiem, chociażby zdrowotnych, ponieważ nie wszyscy mogą zjeść pełnowartościowy posiłek, bo na przykład wykluczają różne produkty czy też surowce ze swojej diety. I tutaj będziemy się starali, żeby te potrzeby również zaspokajać.
3: Marta Czaplicka, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
1: Proszę powiedzieć, co w tej stołówce jest tak naprawdę nowe? Dlaczego ministerstwo nazywa ją prototypem?
3: Jest dlatego prototypem, że ma zakładać rzeczy, które nie były do tej pory stosowane. To znaczy przede wszystkim właśnie bazowanie na własnych produktach, czyli na produktach wyprodukowanych bezpośrednio w miejscu. Omija taki problem jak na przykład po prostu oddelegowanie takiej produkcji do ajenta. I ma też te funkcje bardzo społeczne, czyli jest to kontakt zarówno ze studentem, jak i z profesorem, jak i miejsce spotkań. Tam nie chodzi o to, żeby ktoś zarobił na czynsz, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli dobre miejsce, gdzie będziemy dobrze wyżywieni, a jednocześnie nie będzie to wykluczające ze względu na cenę.
1: Jak chcecie utrzymać tą niską cenę, bo inne takie stołówki są o wiele droższe i też nie proponują lepszego jakościowo jedzenia?
3: Klucz programu polega na tym, że właśnie bazujemy na naszych surowcach, które są produktem ubocznym badań naukowych. I dzięki temu jakby ich cena jest zupełnie inna i dlatego też bazujemy na rzeczach

0: lokalnych i regionalnych, czyli nie będziemy się nastawiać na to, że musi tam być kuchnia, że tak powiem, z całego świata. Ma być prosta, zdrowa, przyjemna i tania kuchnia, tak? Czyli nie będziemy, a poza tym też jest jeszcze jedna rzecz. Nasi studenci, robiąc praktyki, będą wynagradzani, ale jakby mamy tą dostępność studentów, którzy będą mogli tam te praktyki zrealizować. Więc to też jest dla nas bardzo bezpieczne, bo mamy dużą odporność, jeśli chodzi o niedobór siły ludzkiej. Tak? Założenia mamy takie, że oczywiście pewne rzeczy będziemy robić w ramach zajęć, w ramach projektu, natomiast regularna praca w tej stołówce będzie też sposobem na to, żeby student zamiast pracować gdzieś na mieście i być, że tak powiem, średnio traktowanym, będzie mógł się nauczyć dobrych praktyk bezpośrednio u nas. Dobra cena to też jest kwestia tego, że mamy już tą przewagę, że jesteśmy w naszym budynku, w naszym miejscu. Nie musimy martwić się choćby o to, żeby właśnie wynająć jakiś lokal.
1: A jaką drogą przejdą warzywa i owoce z uczelnianych upraw, zanim trafią na talerz studenta?
0: Przede wszystkim założenie jest takie, że jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Czyli owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane w stacjach badawczo-dydaktycznych, będą tam myte, obierane, kiszone, konserwowane jakkolwiek i po prostu już w tej formie będą trafiały bezpośrednio do nas, do stołówki. Czyli nie będziemy na przykład wozić odpadów bio, tylko od razu przerzucimy je na kompost. Tak, ale założenie też jest takie, że każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku. Natomiast nie będzie... W typowej produkcji około 30% produktu nie spełnia tak zwanych standardów jakości wynikających z naszych zapotrzebowań jako konsumentów, czyli 30% odrzucamy dlatego, że jest za małe albo za duże, a nie dlatego, że jest niezdrowe.
1: Czy macie jakieś problemy logistyczne czy z magazynowaniem, bo dużo jednak tego jedzenia będzie?
0: W ramach projektu też testujemy de facto tak zwanych standardów jakości wynikających z naszych zapotrzebowań jako konsumentów, czyli 30% odrzucamy dlatego, że jest za małe albo za duże, a nie dlatego, że jest niezdrowe.
1: Czy macie jakieś problemy logistyczne czy z magazynowaniem, bo dużo jednak tego jedzenia będzie?
0: W ramach projektu też testujemy de facto

potrzebujemy do tego osób, co jesteśmy sobie w stanie zapewnić, bo wiadomo, to też jest surowiec, który się będzie psuł. No i też przede wszystkim testujemy, ile nam potrzeba tej powierzchni uprawowej. Oczywiście zawsze jest jeszcze ta niedogodność roku do roku, czyli albo będzie, że tak powiem, większy sezon na ogórki, a mniejszy na cukinie, bądź odwrotnie, tak? Czy wiosenne przymrozki, więc też testujemy różne rozwiązania po to, żeby zawsze być od

0: aż 400 tysięcy kilometrów. Z Dawidem Pabiniakiem, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Kamil Warzocha.
1: Czy to są takie rzeczy, inicjatywy, które faktycznie dają jakąś wartość, jeśli chodzi o szczególnie ochronę tych najmłodszych dzieci?
2: Powiem szczerze, my troszkę innowacyjnie podeszliśmy jako organizacja do projektu. Nie chcemy robić kolejnego webinaru, warsztatów dla dzieciaków, które są chwilowe i jakby tak szybko jak wchodzą, tak szybko wychodzą. Wymyśliliśmy sobie, że chcemy je zaangażować, a najfajniej połączyć właśnie edukację z ruchem. Dzieciaki przez 30 dni mają właśnie aktywność fizyczną, ścigają się o nagrody, integrują, wychodzą na dwór, tak jak my kiedyś za starych, dobrych czasów. I z tego co wiemy, właśnie tak było. Dzieciaki całe dnie wychodziły na dwór, jeździły na rowerach, spotykały się, oglądały te materiały edukacyjne i właśnie mamy taki pomysł, żeby właśnie tą edukację wprowadzać w taki trochę fajny, rozrywkowy sposób.
1: To jak byś podsumował te akcje? To można powiedzieć, że to jest jakiś sukces i jak w ogóle go wyrazić, że to faktycznie przynosi jakieś skutki?
2: Kampania trwała 30 dni, podczas których właśnie te materiały edukacyjne były wyświetlane, ale również były dwie ankiety, które były bezpośrednio skierowane do dzieci. Dzieci spokojnie w domach wypełniały je i mamy genialne odpowiedzi. Są zachwyceni kampanią, naprawdę ich motywowała, widzą różnice, opisywały, że rzeczywiście wiedzą, na co zwracać uwagę, że to słowo czasami może krzywdzić kolegę, koleżankę. Wiedzą, że warto wstawać w obronie osoby hejtowanej, więc mamy nadzieję, że tak jak tutaj w Kobierzycach udało nam się tą kampanię przeprowadzić, tak niedługo będzie się działa w całej Polsce.
1: A twoim zdaniem ten hejt dzisiaj, który dotyka najmłodszych, to jest jeden z największych problemów w ogóle tego nowoczesnego świata, bo też mówi się dużo o tym w kontekście jakiegoś zabraniania, żeby pewne rzeczy wykluczać, że są dzieci, na przykład dostęp do internetu, do mediów społecznościowych, gdzie tego hejtu jest mnóstwo. No i właśnie jak z tym walczyć dzisiaj?
2: Ja jestem zdania akurat osobiście jako ojciec dwóch synów, dwóch chłopców, że hejt rodzi się w dwóch miejscach, w domu i w otoczeniu dzieci, więc my jako rodzice musimy zacząć zwracać uwagę, trochę zostawić te telefony, które zabierają nam czasu i zwrócić uwagę na nasze dzieci, no i edukować je w taki sposób, żeby właśnie zwracały uwagę na to wszystko, bo niestety hejt prowadzi do psychicznej przemocy, dzieci naprawdę czują się zestresowane, ten świat o wiele gorzej wygląda niż kiedyś, więc ta elektronika, media społecznościowe, to wszystko niestety nie jest uregulowane i no jakby przeszkadza wszystkim.
1: No ale też rozumiem, że tutaj ważny jest przede wszystkim dialog, tak? Z takim dzieckiem, żeby rozmawiać i też, żeby jak najwięcej rozumiało, tak?
2: Tak, przede wszystkim, dlatego te materiały, które puszczamy w aplikacji, są w sposób właśnie prosty, zrozumiały, przekazane dzieciom. Same dzieci też fajne, że tutaj Młodzieżowa Rada Gminy Skobierzyc sama się zaangażowała, dzieciaki też nagrywały te rolki edukacyjne, czyli dzieci jakby były głosem dzieci, same przekazywały tą wiedzę i to jest fajne, bo one wiedzą, co teraz w szkołach jest, wiedzą, z czym się spotykają na co dzień i to jest nasza najlepsza, że tak powiem, metoda dotarcia do pozostałej grupy.

0: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.

0: nas.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.